osala ki mobulu lokola mwana nyoso kosala kananda kwa tata na mama kasi na boya kayote et pas OK la ki sa fidélité chérie osala yendengo salinga ite ndo zibume nazali kobanga nokia boya yo okoya kotelengana pamba ekosala ngai pasi oyebike nalingaki yo mingi.